Kami na wika sinna spatsikan. Agoni anis nistu mitana oski eti pimpanito otsigo ma isitske enu te upasko ya gitege. Kaya skau chitone wa ke wika tsisita oka na pakisit pagwesikan. Te wakuma Pier Goes Pizza utega ICS Tech 211 Fisher Avenue upasko ya